Kansas, Urus, Raido, Soulo, Naudis, Teiwas, Raido, Isa, Urisas, Urus, Raido, Soulo, Naudis, Teiwas, Raido, Isa, Urisas, Urus, Raido, Soulo.